0: przyda, łela. Łesa kwarta tasz, co ci da, lewy, lewy, lewy. Lewy, lewy, sieli. Lewy, lewy, no, no, no, no. Łela, na, ble, tup, kunane. Okej. Lewy, besa. Bne, łe, tup, chleb, na, mire, le, net, net, net.
1: Wizyta, nie, kurwa, kurwa, czas, ty, kurwa, ci, kurwa.